Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am

0: na meka kyerɛ wɔ ɛnyɛ ne kra da wo ahia ne wobɛtumi awu kra da
1: sɔmpa no yɛ
0: dwa woadwene nti na woadwene sɛ wowa no wo hwɛ sɛ yɛwu wie ne yɛ sɔne bɛkɔ bi sa kabo sɛ yɛbɛka sɛ wɔ sɛ womfie ne bɛbire aka gu mu atetee ne adwudwo tso
2: atetee ne aku
0: aku flat
2: Bemenso.
0: Yabro. Ayo.

0: sɛ owu a ɛnyɛ ne kra da me na mɛka kyerɛ wɔ ɛnyɛ ne kra da owu ɔhia ne wobɛtumi awu kra da
1: sɔmpa no yɛ
0: tɔmpa wɔadwene ne nti na wɔadwene sɛ owu a nohwɛ sɛ yɛwu wie ne ayɛ sɔre bɛkɔ bi sa kaa bɔ sɛ yɛbɛka sɛ wɔ sɛ wo mfie ne bɛbire aka di mu atetee ne adwudwo tso
2: atetee ne aku
0: aku flat ɔba a wopɛ no paa w'ani gye ne ho wonte ne ho kasa yɛte aseɛ paa ɛyɛ asɛm o sɛda kuru bi ɔba a wodɔ no paa no sɛda kuru bi wɔ so wɔ nware wo a ɔso wɔ ne ɔntena bie wo a bɛma ma w'adwuma hia wo ma w'adwuma hia wo bɛma ɔbaa no se ɔnware bio woayɛ ne yere a ma wakɔ dwatoa wɔ so ɔnware bie wo a ma w'adwuma hia wo a ababa a wobɛka kyerɛ me sɛ mɛka kyerɛ bɛma no sɛ mempɛ ne no mɛde bɛnya ne wɔda me gate akyi ɛye first gate no mebie first gate yi a ɛnyɛ yie a ɛdeɛ na ɛda gate akyi ne wasɔre meɛ o akua akua meɛ o ɛwurade hurubɔbɔ ye nipa boa paa ni ma w'adwuma hia wo gyimifoɔ bɛma ma w'adwuma hia wo ɔbaa ne se wɔ nware bie wo a masa ma w'adwuma hia wo na w adwuma no bɛma ɔbaa no akɔgyatoa me na meka kyerɛ wɔ na woka da ɔbaa no ne gate akyi no na sɛsɛi mese ma w'ani